Ja chcę zerknąć, trzeba zejdra, komu jedno wsiekną, że jest sam, no jako ja. Kdo má srdce v správným místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na Hudsonský šípy najmou dá. Jo, ho, ho. Ahoj!